pan, woda koły. Szare mesa wiemy, je piewo jak aryt. Szare mesa suknie, chcę z rejczą Ducati. A ja czekam.